0: Iya.
1: Nah, iki supaya aku genep len jegleng pindho.
2: Oh.
1: Dadi engko baraku terus kowe. Genti aku tak melu ajar. Kowe yo tak alam apik kowe yo an.
2: Wong ngrumireng kok wis ngerti apa. Jenengane kulek.